katika kumbe ya mamaso unga kwacha ukubona vangwana unavela mamana nzi usanga kame zita kutirena shilu unga chancho nalijeshe nzinga wanuna anchu nzikona mina.